FSK. Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

0: Za rogiem, jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio S. Radio S.K.

0: want that.
1: To jest Radio SK.

0: SK Koszalin.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Kierowcy w koło brzegu, noga z gazu i trochę cierpliwości do jutra na Solnej, Żurawie i Europejskiej. Potrwa ładanie na wierzchni, więc mogą pojawić się zmęczenia i korki. Warto zwracać uwagę na oznakowanie. I jeszcze prognoza pogody. Temperatura wzrośnie do kilkunastu stopni. Będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
4: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym obywatelka przebywa.
4: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
3: W SK News, Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
6: Ha sido un honor.
3: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
6: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
3: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
0: SK Koszalin News.
2: Luszna Wojtów, już wkrótce ruszą kolejne inwestycje drogowe w regionie. Dzisiaj w Koszalinie podpisane zostaną umowy na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wsparcie otrzyma 10 samorządów, a Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku na takie zadania ponad 21 milionów. Trwa budowa ścieżki rowerowej z Mścic do Mielna. To fragment popularnej trasy z Koszalina nad morze, który ma być gotowy jeszcze przed wakacjami. Prace prowadzone są na dwóch odcinkach. Powstaje nowa asfaltowa trasa przeznaczona dla rowerzystów i pieszych. Cała inwestycja kosztuje niecałe 3 miliony złotych.
1: Jankes.
7: Jankes.
1: I Wiktor.
7: W Radiu SK.
8: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek i to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
9: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
8: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
9: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
1: Dobrze, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek. To dzień, w którym...

0: O co ci chodzi?
1: Dzień dobry. To był ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. W Gorzowie. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy
1: o
0: tym.
1: To sam chciałeś, sam wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy. No.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? Przez dwa numery musiałam łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. O, to było przykład. Ocieranie łez. No. A na dermach? A, dermy to dermy.
0: Się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: O, naprawdę?
2: O. Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nie no, widzieliśmy oczywiście Kama, bo coś zazdrościliśmy. Co tam derby, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym, i wysłać nam głosówkę na SK Messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
1: Dzień dobry.
3: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
2: się wstać do pracy.
3: No. Nie? Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No.
0: Jest,
1: super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
3: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
3: A inni, jak Michał Piruk, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: No, wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co to ty mówisz, Jadziu, no?
2: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
2: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
3: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, tak jesteśmy otwarci, i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu. No.
2: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy. Nie tłumaczy.
1: Lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów, między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
3: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
2: Znając Michała, pupa będzie bolała.
4: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
2: Wpadnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o derby, tak?
2: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak. Rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła? Jan.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
10: Ważna informacja dla kierowców w Koszalinie od jutra. Kolejne zmiany na ulicy Zwycięstwa na Rokosowie. Nie będzie przejazdu w stronę centrum, a ruch zostanie skierowany objazdami. Otwarte pozostanie rondo przy Ruszczyce i Zielonej. Jeszcze pogoda na dzisiaj. Przeważnie pochmurno i możliwy słaby przelot.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
12: SK Sport News.
11: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
13: Robert! Robert!
11: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
14: Jankes,
15: Kama,
14: Kama
15: i Wiktor.
14: Wiktor!
16: Poniedziałek. Dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
17: No właśnie, i zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
16: I tu nasze trzy kropki.
18: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
16: O, pan Fizolow.
17: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, ja. 21 minut i będzie z nami godzina 7. Tutaj Eska, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś, no, mówisz, że nie bardzo.
0: Na osiedlu masz AI, co ci bramy otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam i nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy, czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika.
3: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto46, Szczecin Kurza 4.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do makro.
8: I po reklamie.

0: Eska budzi w urodziny.
1: Dawid z nami z samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: okej. Bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Niestety, wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
1: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i polecieć, pojechać do Energylandii, proszę pana.
3: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych. Chyba nawet
1: brawo!
3: Tej rodzinki.
1: Halo!
2: Halo, jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno zbieram.
4: Fantastycznie, trzyma się wszystkiego szerokiego.
0: Radio SK.
1: To była tak zwana krótka piłka, ale no co będziemy, trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze, i muzyka, hej!

0: Na weekend witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Reklama.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Koszalińscy kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia ze względu na przejęcie miasta przez studentów. Z powodu juwenaliów dzisiaj od 10 do 15 zamknięty będzie fragment ulicy Rynek Staromiejski przy ratuszu. A w pogodzie sporo chmur, możliwy słaby przelotny deszcz, a na termometrach do kilkunastu stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporter eski Michał Skolimowski teraz w SK News.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
3: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
2: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy, to najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
4: SK Koszalin.
1: Lucna Wojtów, 850 tysięcy złotych na projekty społeczne. 17 organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego otrzyma finansowe wsparcie. Pieniądze zostaną wykorzystane na działania wspierające seniorów i rodziny w kryzysie, psychoedukację, cykliczne warsztaty oraz poradnictwo dla rodziców. Trwa nabór uzupełniający do koszalińskich przedszkoli. Rodzice mają do wyboru 15 placówek w mieście.
5: W rekrutacji uzupełniającej dostępne są miejsca dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w wybranych koszalińskich przedszkolach.
1: Mówiła Anna Makarewicz z ratusza. Rekrutacja potrwa do środy.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18 maja.
7: Dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
8: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
6: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
7: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje Rachunki.
6: I teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie Granie.

0: Liczne grosze dołożyła.
1: A propos hajsu. Trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
0: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
2: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
1: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
0: Ja. Oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony, dziękuję, do widzenia.
1: Zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczo godzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
0: Ale stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Wiktor, nasze radiowe słoneczko.

0: Hej, tu SK, 16 po 7.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana, piękna studia. Żeby to było tak sielsko, klimat Bieszczad, drewno, no coś pięknego, żeby było.
4: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka,
3: nie,
4: która imituje studnię?
3: Nakładka. Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wwiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: nie,
0: siknęło.
3: Nie, to jest, okay, to już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane Bieszczady w domu za niewielkie pieniądze, ale jakieś
3: dokładnie
0: pieniądze są.
3: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.
0: A to jest fajny pomysł, jak to ma działać. A ile kosztuje taka udawana studnia?
3: To moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
4: Nie, no to, słuchaj, to
2: my grosikami jak do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo.
3: A, dziękuję.
2: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
3: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
2: Zdecydowanie. Rewelacja. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszcza i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
4: Tak.
3: Super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wmieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki i kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Mhm. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Wiecie, bo na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej. Ja mam

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Ach, te dżinsy z Peweksu. Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Peweks.
9: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
18: Sprawdziliśmy, gdzie dziś w Koszalinie drogowcy będą łatać dziury. Uważajcie, przejeżdżając ulicami Ruszczyca, Rodła, Tradycji, Spółdzielczą. Możliwe są chwilowe utrudnienia. A jeśli chodzi o pogodę, to poniedziałek ze sporym zachmurzeniem, niewykluczony słaby deszcz, a temperatura wzrośnie do kilkunastu stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców. Do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle, to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
20: SK Sport News.
19: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym dwumeczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
21: Jak jest? Kama i Wiktor.
3: Dzień dobry, witamy, witamy, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
0: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
15: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
3: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu SK.
0: Radio SK. SK-owy Messenger czeka.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak,
2: taki
1: jest.
2: Kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: No i tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. Po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedłbym z nimi na imprezę.
1: Znaczy, Grece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz.
3: Fiu. Jankes. Kama. I Wiktor.
4: Reklama. Masz stare albo po wypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
6: Tylko Ceramiks Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
7: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
8: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
7: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
8: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
7: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
11: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
14: I po reklamie.

0: do Jacka, 14 minut do godziny 8. Shop All, hej, Alicante.
1: Shop All. Kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencie u nas Nosel, który faktycznie do Alicanta się przenosi, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot, niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotniczych, odpowietrzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale, czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
5: Nie, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
5: ale
4: proszę
5: pani... Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem? No zamówiłam...
4: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
5: Proszę?
4: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
5: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
4: Do Tomasza pani chce dzwonić?
5: Tak.
4: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
6: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
5: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To, kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No właśnie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: To nasza druga edycja odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić.
2: No tylko przez aplikację. Jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Uwaga kierowcy w Koszalinie. Dzisiaj od 10 do 15 zamknięty dla ruchu będzie fragment ulicy Rynek Staromiejski przy ratuszu. Utrudnienia związane są z oficjalnym otwarciem juwenaliów. I jeszcze prognoza pogody. Do kilkunastu stopni pokażą dziś termometry. Będzie się chmurzyć, niewykluczony słaby deszcz.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry,
2: Michale. Co już ustalili śledczy?
3: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
2: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę. 20 dzień maja to ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
4: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
2: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
0: SK Koszalin News.
1: Lucna Wojtów, prace związane z przebudową ulicy Zwycięstwa w Koszalinie dobiegają końca. O szczegółach Michał Żuber z Zarządu Dróg i Transportu.
5: Cała ta ulica zyska nie tylko nową nawierzchnię, no ale też szersze, bezpieczniejsze chodniki, no i całą pozostałą infrastrukturę.
1: Ulica Zwycięstwa ma być całkowicie przejezdna przed wakacjami. Jak zachować się podczas alarmu i co zrobić w razie konieczności ewakuacji? O tym mieszkańcy Kołobrzegu będą mogli dowiedzieć się podczas bezpłatnego szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej. Spotkanie dziś o 16 w Regionalnym Centrum Kultury. W programie m.in. zasady ewakuacji, sygnały alarmowe oraz podstawy pierwszej pomocy.
2: IPK już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
6: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
7: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
6: To.
2: Ma pani, że z nami jesteś.
6: Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
8: W radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
6: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8. Wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Dzwoncie po służbę. Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500? No
2: i było przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: O, niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom. Jankes
2: i Wiktor. Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8, a znowu lecimy w nieznane.
1: Sponsorem programu jest producent mebli pod wymiar Salon Meblowy Bąkowscy.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
3: No.
4: O. No, aż ci zapiszczały twoje okulary
3: mi zapiszczały.
4: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
5: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
4: Czyli gaz i hamulec w jednym.
5: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach,
5: dokładnie, aczkolwiek.
0: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
5: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
5: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
4: Znaczy, że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: Dziewczyny. Ja tego nie widziałem.
5: Przepraszam, ja nie widziałem, roznegliżowane.
3: Nie, no są dziewczyny w strojach kopielowych, na tym to polega. No, wszystko jest w porządku, okej. Okay. Ale jeśli chodzi o to, o co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
4: szalonego
3: robicie? O, szalone dziewczyny.
5: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
4: Bonding time.
5: Tak, tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
3: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
5: Tak.
4: To pozwólcie, dokładnie, że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi. Do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to coś, to idealne coś dla nich.
4: Więc powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
4: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
0: Odlot ściśle tajny!
5: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy: i Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, ogarnę nam morsowanie. I wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: No najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś nie wiadomo gdzie.
4: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
6: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
3: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
5: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
4: Niemożliwe!
0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
4: Ojej, dobrze, ciekawinek odpada.
3: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
4: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
2: Odlot Ściśle Tajny.
1: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.

0: Wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu SK.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak Kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać.
4: Jankes. Kama. I Wiktor.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
14: Drogowcy biorą się za kolejne ulice w Koszalinie. Dzisiaj łatanie dziur zapanowano m.in. na Ruszczyca, Rodła, Tradycji i Spółdzielczej. Kierowcy muszą się liczyć z chwilowymi utrudnieniami. A jeśli chodzi o pogodę, to przeważnie będzie pochmurno. Niewykluczony słaby deszcz, a temperatura wzrośnie do kilkunastu stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
16: Jankes, Kama.
17: Kama i Wiktor.
16: W radiu RSK.
18: No i lecimy dalej. Poniedziałek, 18 maja, dobrze?
19: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
20: Poniedziałek.
19: I poszedł.
21: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
19: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
22: To idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A no czekaj, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było...
0: Kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. No promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
7: No cześć, byłeś pan już w dawnym Peweksie przy dawnej Kniewskiego?
8: A warto tam pójść?
7: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
9: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
12: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
13: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich nie tylko oczywiście, na całym świecie, no było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Je?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych.
2: A chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, nie? Coś mi się wydaje.
0: W domu można, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: No, dokładnie tak.
1: Już, 9 godzina poniedziałku za nami.
2: Ale ważne, że na P.
1: Ale pomyślałem o piątku, no bo piątek coraz bliżej, przez to, tak że 9 godzina poniedziałku jest za nami. No i bardzo dobrze.
3: No właśnie. A my w takim razie pięknie wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami w ten dzień zwany poniedziałkiem.
2: Jeżeli zdarzy się tak, że będziecie dzisiaj przez jakiś most przejeżdżali, to proszę oddać mu cześć albo przez chwilę zadumać, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Mostowca właśnie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
18: I po reklamie.

0: W związku z juwenaliami w Koszalinie wprowadzone zostaną czasowe utrudnienia dla kierowców. Dzisiaj od 10 do 15 zamknięty będzie fragment ulicy Rynek Staromiejski przy ratuszu. Sprawdźmy jeszcze, co wydarzy się w pogodzie. Przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, niewykluczony również słaby deszcz.
1: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz eski Łukasz Bogdan.
2: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
1: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
3: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
1: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów. A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
4: SK Koszalin News.
0: Plus na Wojtów coraz wyraźniej widać nową bazę ratowników w Koszalnie. Przy ulicy Fałata trwa budowa filii pogotowia ratunkowego, a dziś na budynku zawieszona zostanie wiecha, symbol zakończenia ważnego etapu prac. W środku powstaną m.in. garaże dla karetek, zaplecze socjalne i magazyny sprzętu medycznego. Z myślą o uczestnikach Dni Koszalina miasto udostępni darmowe przejazdy. W piątek i w sobotę na ulicę wyjadą specjalne linie autobusowe.
5: Biała, niebieska oraz czerwona ułatwią dojazd na wszystkie wydarzenia.
0: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina. Dokładny rozkład jazdy dostępny jest już na stronie MZK Koszalin.
6: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie bledka chociażby, będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule, don't say that, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano David i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

Sydney Polak i PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia, takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne, na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dzisiaj dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami, oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanach i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste. Radio SK. Reklama.

0: Smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
4: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show!
5: Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
9: I po reklamie.
10: SK

0: Zara Larsson na antenie Radia SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspominałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. Five Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
9: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
10: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
11: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
12: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
13: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
14: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. a tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
6: SK.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, a raczej przed 10. Tomek na Eskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyśle filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło, najnowszy klip od niego w Radiu SK, już za chwilę po 10. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więc w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
13: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
14: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
13: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
14: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
13: Zaprasza
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria
16: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
21: Uwaga, kierowcy jadący w stronę Kołobrzegu i z powrotem. W rejonie Bezprawia trwają prace przy wylewaniu nawierzchni na rondzie, przez co ruch odbywa się bardzo wolno i jest ręcznie sterowany. Mogą tworzyć się korki. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Niewykluczony słaby deszcz.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
22: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Strzelimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
23: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Na ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
22: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Ale Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
0: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
22: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
1: SK Koszalin. Sport.
21: Płucna Wojtów. Zawodniczki piłki ręcznej Koszalin przegrały na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce 25-32 w meczu 27 serii Superligi. Koszalnianki grające w bardzo wąskim składzie długo stawiały opór faworytkom i do przerwy przegrywały tylko 14-15. Po zmianie stron gospodynie pewnie dowiozły zwycięstwo do końca. W tabeli Koszalin zajmuje miejsce szóste, a w ostatniej kolejce meczów w piątek szczypiorniczki zagrają na wyjeździe z Piotrkowią. Wciąż trwają zapisy na koszaliński bieg Wenedów. Wydarzenie w sobotę zaplanowano bieg główny na 5 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży.
17: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad wodą i między innymi też Wiktor Waligura i 4 pory roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest Eska.

0: Only You, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od Ich Troje i Kajne Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No to pewnie rząd nerweniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding in Don't Want Your Love.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
18: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
21: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
20: Ci, co ją znają, reagują.
21: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
22: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu na antenie Radio SK Kaigo, Kali D. Griffin, Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie. Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmello. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? No, pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary. Radio
1: SK. Reklama. Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Następne kup w Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, koszalin Wańkowicza 17, dawny Pewex.
1: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
4: I po reklamie.

0: i Benny Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer 1 z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
19: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
20: I po reklamie.
21: W związku z organizacją juwenaliów w Koszalinie wprowadzono czasowe utrudnienia dla kierowców. Do godziny 15 zamknięty będzie fragment ulicy Rynek Staromiejski przy ratuszu. Zachowajcie ostrożność. Jeśli chodzi o pogodę, to poniedziałek przeważnie pochmurny, gdzieniegdzie pojawi się słaby przelotny deszcz.
22: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych, a wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
23: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
22: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
24: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że kto
0: ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
22: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
1: SK Koszalin. Na czasie.
21: Luz na Wojtów. Najbliższe dni w regionie zapowiadają się naprawdę intensywnie. W czwartek startują Dni Koszalina w programie. Koncerty, parada historyczna, wydarzenia sportowe, noc muzeów, strefy food trucków i atrakcje dla całych rodzin. Finałem będzie rajd i urodzinowy tort. Z kolei w sobotę Drawsko-Pomorskie zmieni się w motoryzacyjne centrum podczas SK Rider Show. Będą motocykle, pokazy, konkursy, symulator MotoGP, a także po raz pierwszy śmigłowiec Radia SK. Spotkamy się z Wami w sobotę na Zielonym Placu przy ulicy Prusa i Toruńskiej. W Drawsku startujemy o 12.
2: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. December 10 i Infinity 1-2-3. Na początek, nareszcie, 11:02 na zegarach, a w Esce już grają. Michał Sobkowski, witajcie. Hit.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było. Warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
6: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
13: I po reklamie.

się wszyscy! Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor, znowu America's Got Talent, no juror wszędzie, ale nie tylko juror, także twórca, przypomnę, no maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce.

0: Will.i.am i spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Radio SK. Za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
14: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombr. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
2: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
4: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
5: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
6: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
5: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
6: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
5: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
13: Drogowcy biorą się za kolejne ulice w Koszalinie. Dzisiaj łatanie dziur zaplanowano m.in. na ulicach Ruszczyca, Rodła, Tradycji i Spółdzielczej. Kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami. A jeśli chodzi o pogodę, to po południu nadal będzie się chmurzyć i miejscami pojawi się słaby deszcz.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
14: Punktualnie 12. SK News, Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
15: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
16: Groziła mi o tak blisko do gardła.
15: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
14: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na Platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie pył znad Sahary, to co?
11: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
14: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
1: SK Koszalin News.
13: Rusna Wojtów, uwaga, kierowcy w Koszalinie. Od jutra kolejne utrudnienia na Rokosowie. Nie przejedziecie z Ogińskiego w Zwycięstwa. Dojazd tylko od Karłowicza.
16: Wyłączony z ruchu zostanie również fragment ulicy Zwycięstwa od skrzyżowania z ulicą Ogińskiego aż do skrzyżowania z ulicami 4 Marca i Traugutta.
13: Mówiła Anna Makarewicz z ratusza. Zmiany od jutra. Zachodniopomorskie samorządy mają szansę na dodatkowe 100 tysięcy. Ruszyła kolejna edycja konkursu Samorząd Przyjazny Rodzinie. Urząd Marszałkowski nagrodzi najbardziej innowacyjne inicjatywy wspierające mieszkańców. Od edukacji po integrację. Zgłoszenia można przesyłać do 5 czerwca.
17: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono wam się bardzo przyda. Po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2 minuty po 12:00, pukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Polska.

0: podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę, wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane...
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzik jest dziki, dzik jest zły. Pomyliłem coś. Dziki nie jest zły, dziki jest jeans. Wrangler Lee Outlet Koszalin, ulica Wańkowicza 17, w dawnym Pebeksie.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
8: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin, Syrenki 1. Wjazd do Makro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: I po reklamie.

0: Morning Boss. Sia, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży. Bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk? Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
6: taniej masz. Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
7: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii.
19: teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
20: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
22: I po reklamie.

Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13. Od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit bestie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
5: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: I po reklamie.
20: Dziś na termometrach do kilkunastu stopni będzie się chmurzyć. Niewykluczone są przelotne opady, a kierowcy w Koszalinie muszą się przygotować na utrudnienia ze względu na przejęcie miasta przez studentów. Z powodu juwenaliów jeszcze do 15 zamknięty będzie fragment ulicy Rynek Staromiejski przy ratuszu.
21: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
22: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak mówicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
21: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
0: SK Koszalin News.
20: Lucna Wojtów. Kolejne drogi w regionie doczekają się remontów i modernizacji. Samorządowcy podpisali dzisiaj w Koszalni umowy na dofinansowanie inwestycji, głównie dróg dojazdowych do gruntów rolnych, mówi wicemarszałek Jakub Kowalik.
15: Miejmy nadzieję, że do końca roku będziemy się cieszyli dobrymi, równymi i bezpiecznymi drogami na Pomorzu Zachodnim.
20: W tym roku Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel ponad 21 milionów. Jest kolejne wsparcie dla firmy z powiatu kołobrzeskiego w ramach nowej edycji vouchera zatrudnieniowego. Pracodawcy będą mogli otrzymać do 40 tysięcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej. Szczegóły naboru pojawią się na stronie Urzędu Pracy.
19: 3 minuty? Nie, jeszcze 2. 2 po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia w kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Piękny duet. Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous jest w Radiu SK, 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze.

0: pracę, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami, więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Uwaga motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46, Szczecin Kurza 4.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Uwaga motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Cymbs, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
11: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: I po reklamie.

Jazzy, Can't Deny It w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning Quest.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: Wolałby pan jednak inne okulary?
16: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
15: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
14: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
18: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
19: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
26: Kierowcom z Kołobrzegu przypominamy o utrudnieniach. Jeszcze do jutra na ulicach Solnej, Żurawiej i Europejskiej potrwa łatanie nawierzchni, więc mogą pojawić się zwężenia i korki. Warto zwracać uwagę na oznakowanie. Jeśli chodzi o pogodę, to w kolejnych godzinach nadal będzie się chmurzyć, niewykluczony deszcz, a wtorek zapowiada się z dużą ilością słońca.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
27: Minęła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch, pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychicznym. psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
0: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
27: O czym Michał Skolimowski.
1: SK Koszalin. Na czasie.
26: Lucna Wojtów. Nudy w regionie w najbliższych dniach raczej nie będzie. W Kołobrzegu w piątek ruszają regaty Trzy Perły i oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego. Przygotowano atrakcje na cały weekend. Będą koncerty, pokazy i rodzinne atrakcje w porcie jachtowym. Z kolei Koszalin szykuje się na Dni Miasta z koncertami Brodki, Problemu, Nosowskiej i Zalewskiego. W programie są też wydarzenia sportowe i spektakle. A w sobotę Drawsko-Pomorskie opanują motocykle podczas kolejnej edycji SK Rider Show. Zaplanowano m.in. zlot motocykli, rozmowy z ekspertami, konkursy food trucki, dmuchańce dla dzieci i strefę chilloutu z Radiem SK.
2: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów. To zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już trzy na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam, 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hertz będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
6: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Czy wiesz, co powstanie, kiedy dzika połączymy z jeansem? To proste. Dzik i jeans. Dziki jeans w Wrangler Lee Outlet. Pomyśl, czy potrzebujesz jeansów, koszuli czy kurtki i odwiedź dawny Pewex, Koszalin Wańkowicza 17.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
13: I po reklamie.

0: To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Low Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację. Trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata. Coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonatan PZ-Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
8: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
11: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
10: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
11: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
10: Zaprasza
12: Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego.
13: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: To będzie ostatnia reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Uwaga, kierowcy jadący w stronę Kołobrzegu i z powrotem. W rejonie Bezprawia trwają prace przy wylewaniu nawierzchni na rondzie, przez co ruch odbywa się bardzo wolno i jest ręcznie sterowany. Mogą tworzyć się korki. A jeżeli chodzi o pogodę w Kołobrzegu, to na termometrach teraz 13 stopni, jutro do 14.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
17: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
16: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
8: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
16: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
13: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
16: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
18: SK Koszalin News.
15: Oliwia Kisielewska, 850 tysięcy złotych na projekty społeczne. 17 organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego otrzyma finansowe wsparcie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie rodzin w kryzysie, cykliczne warsztaty czy psychoedukację. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie zamieni się w stolicę tańca podczas turnieju Pasja Cup. Wisienką na torcie będzie gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska.
19: Zatańczą najwyższe kategorie taneczne. To pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata.
15: Mówił organizator Robert Rowiński, a Pasja Cup już w sobotę.
20: Wrzuć na luz!
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć
24: na luz!
25: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię, zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół, Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura, będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
16: Tu Pawełek, dzień dobry.
25: Dzień dobry.

0: i Leniomi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. A zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, panie
0: myślałem,
1: Kierowski,
0: że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: Godzinie nie będę śpiewał,
0: ja to rozumiem.
1: 100 lat.
0: Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo
1: dokładnie
0: nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-owo.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel, tegoroczny hymn wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
6: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyrazicie i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum kostki brukowej i ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
9: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
10: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
14: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
1: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku, nazywa się Repeated. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
1: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeated, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: I Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego 100
0: lat. Jakiego uszka, Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka?
1: Dziewczynom.
0: Ty śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem,
1: no,
0: Pawełku,
1: tak,
0: czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram. Więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. Kasia i Asia, hurra.
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. Słyszeliście, że w Koszalinie są dziki przy lesie?
3: Wszystko pomyliłeś. Nie przy lesie, tylko na Wańkowicza 17. I chodzi o dziki jeans Wrangler Lee Outlet w dawnym Pemeksie. Idź i zrób sobie stylowe zakupy ciuchowe.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
0: Moja angielska w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
0: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
27: O tej porze na ulicach Koszalina spory ruch. Postoicie w rejonie Ronda Solidarności i Działkowców, szczególnie na Połczyńskiej i Słowiańskiej. Gęsto też na skrzyżowaniu Gnieźnińskiej, Dobrzyckiego i 4 marca, na Władysława 4, Traugutta oraz Młyńskiej, a na termometrach 12 stopni.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
28: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MONU lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
29: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
28: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
0: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalone przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
28: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 cm świeżego śniegu. Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
1: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej.
28: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik Topr. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
2: SK Koszalin. Sport.
27: Oliwie Kisielewska, zawodniczki piłki ręcznej Koszalin przegrały na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce 25-32. Grające w mocno okrojonym składzie koszalinianki długo stawiały opór faworytkom. Do przerwy przegrywały tylko jednym punktem. W drugiej połowie gospodynie przejęły jednak kontrolę i pewnie dowiozły zwycięstwo do końca. W najbliższy piątek biało-zielone rozegrają ostatni mecz sezonu, mierząc się na wyjeździe z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Z kolei w sobotę odbędą się wyścigi kolarskie na Górze Chełmskiej i to trzy różne. Frajda MTB, drugi mistrzostwa białych fartuchów oraz małe koła Wielka Frajda.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
4: Radio SK!
5: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
6: Tu Pawełek, dzień dobry.
5: Dzień dobry.

0: jest Like a Pill, to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą
0: do
2: getry.
0: Głowy.
2: To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki.

0: I po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Señorita, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna señorita, którą mamy dla was na ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No Jeska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć, mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie, było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mieli policzki wołowe z kruskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jest, moje policzki aż się spłociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frunął już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce. Dzięki niej Anastasia, Left Outside Alone. Na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek.
0: No
1: otworzył
0: tak.
1: sobie tekst i tutaj
0: no
1: na
0: tak.
1: całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek. Wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer.
0: To
1: Rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Byle było tak, że człowiek bardzo chce. Byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście.
0: Zmianę biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów. Tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK. To też będzie nasz merch popołudniowy. A za moment Dawid Podsiadło. To, co masz ty. Zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: I po reklamie.

0: Hello! Od Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas news, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerdsfera. Najlepsze

0: Wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Kierowcy w Kołobrzegu, noga z gazu i trochę cierpliwości. Do jutra na ulicach Solnej, Żurawiej i Europejskiej potrwa łatanie nawierzchni, więc mogą pojawić się zwężenia i korki. A jeżeli chodzi o pogodę w Kołobrzegu, to jutro czeka nas słoneczny dzień. Do 14 stopni wskażą termometry.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
13: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
12: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
14: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
12: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych 4 kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
15: SK Koszalin.
9: News.
11: Oliwia Kisielewska. Prace związane z przebudową ulicy Zwycięstwa w Koszalinie dobiegają końca. O szczegółach Michał Żuber z koszalińskiego Zarządu Dróg i Transportu.
15: Cała ta ulica zyska nie tylko nową nawierzchnię, no ale też szersze, bezpieczniejsze chodniki, no i całą pozostałą infrastrukturę.
11: Ulica Zwycięstwa ma być całkowicie przejezdna przed wakacjami. Noc otwartego sądu odbędzie się w Koszalinie. O tym, co znalazło się w programie, mówi sędzia Małgorzata Przykucka.
16: Ale ja zawodów, punkt nauki udzielania pierwszej pomocy. Symulacja rozprawy rozwodowej.
11: Start w piątek o 16 w Sądzie Okręgowym.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz! Wrzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
20: Tu Pawełek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.

0: Narcotic Trust, I Like It. W Radiu SK już 13,5 minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie? Ja to rozumiem.
1: Ugryzło.
2: Tak, jak ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Takie jest powiedzenie.
0: No jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to co wtedy?
1: Ja będę się witać z kimś.
0: Z milionerem. Witamy was bardzo pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK.
2: Dzwońcie.
0: Aplikuję, tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Adzia wam podpowiada.
1: Można w niej znaleźć przyjemności?
0: Można w niej znaleźć przyjemności, ale
1: przyjemność.
0: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Witam.
0: Kogo witamy? Czołem.
3: Przemek.
0: Cześć, Przemo. Bardzo proszę. Pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemność.
2: Można tam znaleźć.
0: Znaleźć przyjemność.
3: Trzyma się tam przyjemności?
0: Tak.
3: Jakaś... Kto by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś szafka?
0: Szafka.
3: Na słodycze.
0: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to

0: w super niskich cenach.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
5: Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: again, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w rejku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: Coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak. Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest też napis.
1: Pisze na nim happy.
0: Berzet, dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć, Karolu. Witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, mistrzu. Bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
1: Birthday to you?
0: Tak jest. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super, super, super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl.

0: trzech ich było, trzech z fasonem, Kygo, Khalid i Griffin. Na antenie Radia SK to numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: Może lecącego, nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to. Ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
1: Mm-hmm. Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby tę zagadkę rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
1: To euro. Pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Już trwa Allegro Smart!

0: codziennie po 18.
1: Koszalin świętuje swoje 760-lecie. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości na Dni Koszalina, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja. Czekają na Was 4 dni pełne muzyki, kultury i wyjątkowych wydarzeń dla całych rodzin. Dołączcie do nas i świętujmy razem ten wyjątkowy jubileusz. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media
7: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
8: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
7: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
8: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
7: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
18: Mamy ważną informację dla kierowców w Kołobrzegu. Od środy na ulicy Starynowskiej drogowce będą kłaść nową nawierzchnię. Ruch będzie odbywał się wahadłowo, jednym pasem. Sprawdźmy jeszcze pogodę na jutro w Kołobrzegu. Przed nami słoneczny dzień. Termometry wskażą maksymalnie 14 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
20: SK Sport News.
19: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brugge Hubert Termalike Nieciecza. Początek spotkania za niespełna godzinę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6-6-3.
20: SK Koszalin News.
18: Oliwia Kisielewska wjecha nad nowo budowaną filią pogotowia w Koszalinie została zawieszona. Obiekt przy ulicy Pałata będzie miał dwie kondygnacje, mówi ratownik medyczny Paweł Ochi.
15: Nowoczesna baza, nowoczesne rozwiązania, które pozwolą nam na to, żebyśmy między wyjazdami, których jest naprawdę sporo, mieli możliwość regeneracji.
18: Koszt budowy koszalińskiej stacji pogotowia to blisko 20 milionów złotych. Rusza budowa nowego schroniska dla zwierząt w Rościącinie, a kołobrzycki magistrat ogłosił konkurs na jego nazwę. Do 31 maja mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje za pomocą karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie Urzędu Miasta.
21: Imprezka.
22: 2 minuty po godzinie 18, czas przejąć się stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Darii Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. Why, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wykończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły. Zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w SC.

0: O godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wykończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, A więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezce, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Euro Truck Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Słupsk, Garncarska 21, Koszalin, Heleny Modrzejewskiej 71.
8: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
3: I po reklamie.

Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Olivii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Olivia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to sprawia, że się wolniej starzejemy, czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.

0: Reklama.
1: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
7: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
8: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: I po reklamie.
18: Koszalin na czasie.
19: Oliwia Kisielewska. To będzie wielkie motoryzacyjne święto. Już w najbliższą sobotę w Drawsku Pomorskim odbędzie się SK Rider Show, gdzie na uczestników czekać będzie zlot jednośladów, festiwal food trucków, konkursy z nagrodami, strefy chilloutu, symulator MotoGP czy śmigłowiec Radia SK. Z kolei już w piątek warto wyskoczyć do Kołobrzegu na regaty Trzy Perły. Trzydniowa impreza potrwa do niedzieli, a w programie m.in. parada i zwiedzanie jachtów, darmowe przejażdżki skuterami, pokazy ratownictwa wodnego czy strefa food trucków.
20: Muzyką się żyje.
21: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie Progresji wystąpi Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla Was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zaczęła zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
0: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
21: Jesteś szczęśliwa.
0: Jestem szczęśliwa.
21: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl.
3: Imprezka.
13: Imprezka.
3: Imprezka.
21: Dwie minuty temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram Rule i Don't Say That. Za chwilę teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i Mae Stevens, Jungle już za nami, za chwilę Bledka i dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli, ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radejewska w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściślepany!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny. Czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra, jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie, aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do Was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę Wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
3: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

Wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20. w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26. urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22.00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga motocykliści, odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
8: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Koszalin na czasie.
14: Oliwia Kisielewska, to będzie niezwykła sobota w Koszalinie. Miasto świętuje swoje urodziny, a na mieszkańców czeka masa atrakcji, w tym koncerty, spektakle czy wydarzenia sportowe. Wielki jubileusz rozpocznie się w czwartek od parady historycznej oraz koncertu Krzesimira Dymskiego, a kolejne dni wypełnią m.in. Noc Muzeów, Puchar Polski Strongman czy spotkania autorskie. Nie zabraknie również sportowych emocji. Po raz kolejny odbędzie się bieg Benedów, oferujący zarówno dystanse dla dzieci i młodzieży, jak i bieg główny na 5 kilometrów.
15: Muzyką się żyje.
16: A żyjemy koncertami. Sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem, i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
17: Radio SK, nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zaskoczona, że można u Was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie, zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie, proszę.
16: Wiki, to teraz uważaj, spójrz w górę. Czy to ptak? Nie, czy to samolot? Nie, to Superman! Lecę do ciebie, już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Florida. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
18: Impreska.
19: Impreska.
18: Impreska.
19: Impreska.
18: Impreska.
19: Impreska.
18: Impreska.
16: A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą jeansy dzisiaj. Tame Impala i Jenny, już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12, minuta po 20. Tu Hanczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ-e z całego świata. Wśród nich między innymi jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: uwaga na Kubę i Kubę, bo oni nie tylko śpiewają o tym balkonie, ale oni chodzą ludziom po domach, wchodzą na balkony i grają tam im swoją nową piosenkę. Widziałem na Instagramie, możecie sobie to zobaczyć, ale jakby co to przynajmniej przynoszą ciasto. Oprócz ładnych dźwięków oczywiście. Kuba i Kuba, Stygnie lato na antenie Radia SK. Wcale bym się nie obraził, gdyby do mnie na balkon wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki, a jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę. Można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: SK

0: imprezka, Hamtak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce, dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Marti Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleci planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Oliwia Sielewska, Radio SK uwielbia zabierać swoich słuchaczy w różne miejsca, dlatego dziś proponujemy Wam filmowe emocje albo wielkie taneczne widowisko. W koszalińskim kinie Kryterium możecie zobaczyć takie produkcje jak Diabeł ubiera się u Prady 2, Kwiecień oraz Lejla. Z kolei w sobotę koszalińska hala widowiskowo-sportowa stanie się stolicą tańca za sprawą turnieju Pasja Cup. W programie całodniowe bloki taneczne, darmowe lekcje z Robertem Rowińskim oraz uroczysta gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Mailujcie na koszalin@sk.pl po bilety.
10: SK Koszalin News.
11: Dobiega końca przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. W centrum miasta prace są prowadzone obecnie głównie na odcinku od skrzyżowania z Piastowską do skrzyżowania z ulicą Grodzką. Lada dzień rozpocznie się też przebudowa ulicy Młyńskiej.
12: Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Most jest zakończony. W przyszłym tygodniu będzie stawiane oświetlenie plus skrzynki. Dodatkowo oczywiście brakuje ostatniej warstwy bitumicznej, ale to też w przyszłym tygodniu tutaj wykonawca deklaruje, że zamierzają ułożyć, jako że tam już jest wszystko gotowe. Natomiast rokosowo troszkę więcej prac zostało. No tutaj musimy zakończyć odcinek do ulicy Ogińskiego, wprowadzić nową tymczasową organizację ruchu, no i zamknąć na chwilę ten odcinek od ulicy Ogińskiego do ulicy Trauguta 4 marca do skrzyżowania.
13: Czyli kiedy kierowcy nie będą stać w korkach na ulicy Wojska Polskiego?
12: No myślę, że czerwiec do wakacji już powinno być zakończone. No jeżeli już otworzymy to skrzyżowanie o ruchu okrężnym przy ulicy Zielonej, no to już wtedy będą mieli też do wyboru więcej alternatyw, bo będą mogli pojechać do ulicy Chałubińskiego spokojnie.
13: Lada dzień, można powiedzieć, rusza przebudowa ulicy Młyńskiej. Tam na szczęście już te prace, jeśli chodzi o wodociągi, zostały wykonane. Na jak długo przewidujecie i w jakim zakresie zostanie ona przebudowana?
12: No nie do końca zostały zakończone, ale fakt jest taki, że jesteśmy w porozumieniu ze wszystkimi branżowcami, którzy mają tam sieci. Wodociągom pozostało zakończenie przyłączy sanitarnych, ale to celowo, no ponieważ czekają na nas i na nasze prace ziemne. Byłoby to bez sensu w zeszłym roku ją rozkopać, żeby połączyć przyłącza i my na nowo w tym roku, więc oni czekają ze swoimi pracami. Spółka gazownicza też ma nowy gazociąg położyć, no i de facto to będą wszystkie sieci już przebudowane. No my wchodzimy rzeczywiście w najbliższym czasie na przebudowę wraz z kanalizacją deszczową, nowym oświetleniem oczywiście, z nową nawierzchnią, chodnikami, no i parkingi, które w tej chwili mamy takie, jakie mamy, czyli odbywają się na chodniku, no będą miały wydzielone zatoki postojowe, więc no cała ta ulica zyska nie tylko nową nawierzchnię, no ale też szersze, bezpieczniejsze chodniki, no i całą pozostałą infrastrukturę.
13: I ona zostanie przebudowana do skrzyżowania tam przy Domu Miłosierdzia?
12: Tak, włącznie z, czyli do tego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, no i tutaj do ronda przy ulicy Piastowskiej.
13: Organizacja ruchu będzie taka jakaś tymczasowa, czy zamkniecie tę ulicę?
12: Wszystko zależy. Zobaczymy, co wykonawca zaproponuje. Na pewno nie będziemy tego zamykać, no bo mamy ulicę odrodzenia, więc nie do końca możemy ją zamknąć. Pewnie zdarzą się jakieś dni, w których trzeba będzie zamknąć, między innymi przy tych przekopach, no albo będziemy myśleć nad organizacją ruchu, jak to wykonać. Natomiast jesteśmy na wstępnym etapie, no, z wykonawcą wybranym firmą Domar będziemy dopiero te szczegóły ustalać.
13: Do kiedy przewidziany jest remont, przebudowa tej ulicy Młyńskiej?
12: Do marca przyszłego roku musimy skończyć ze względu na warunki dofinansowania. No mam nadzieję, że uda nam się zrobić to wcześniej, no ale tak na dzień dzisiejszy do marca trzeba spodziewać się utrudnień.
13: Inne inwestycje drogowe, przebudowy, remonty, które planujecie w najbliższym czasie, to?
12: To przede wszystkim ulica Połczyńska, która znajduje się przy naszej siedzibie.
13: Właśnie jechałem przed chwilą, tak się zastanawiałem, czy kiedyś się doczeka remontu.
12: Jesteśmy już po przetargu oczywiście. Będziemy ją teraz remontować. No, objazd, który mamy autobusów, między innymi komunikacji miejskiej, znacznie ją zdegradował, więc to w najbliższym czasie.
13: Ale co, tylko nakładka, czy,
12: tak,
13: czy więcej?
12: Tylko nawierzchnia jezdni, no bo rzeczywiście ona jest zdegradowana, chodniki nie są w złym stanie, no parkingów tutaj nie ma, więc rzeczywiście tutaj nawierzchnia. No i ulica Mariańska, jak to się niektórzy śmieją, że ulica Marsjańska po przekopach gazowni, zarzucają nam, że nieodpowiedzialność, natomiast my przetarg mieliśmy już w ubiegłym roku i mieliśmy wykonać nawierzchnię, no ale ze względu na pracę gazowni, która zgłosiła taką chęć, te prace zostały przedłużone, a raczej z naszej strony wstrzymane, żeby tak jak na ulicy Muńskiej, najpierw oni zrobili swoje prace, a teraz my wykonamy swoje, a dodatkowo miała być wykonana tylko nawierzchnia, natomiast w tej chwili zostaną wykonane także chodniki, więc ulica Mariańska w całości zostanie przebudowana w tym roku.
13: Naprawy cząstkowe, bo sporo dziur w Koszalinie jest w różnych miejscach, na różnych ulicach. Nie ma problemu z wykonawcami, którzy łatają te dziury?
12: Nie, nie mamy problemu. Jesteśmy w takim okresie przejściowym, ponieważ skończyły nam się umowy na wszystkie te bieżące zadania i są ogłaszane kolejno przetargi. No wiadomo, że jest taki okres, w którym może być troszkę mniej tego, ale na bieżąco wszystkie największe ubytki są łatane. Z tym nie ma problemu. Te prace się toczą. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, troszkę nam zabrały objazdy na Rokosowie. Tam musieliśmy szczególnie dbać, więc na tym etapie wiosennym niestety były te recyklery zajęte troszkę tam. Natomiast teraz, jak już będziemy na końcu, tam jest to połatane, no będziemy się starać w całym mieście robić te prace bieżące. Oczywiście musimy wybrać tych wykonawców, podpisać umowę, no i wtedy przystąpić już do takich normalnych prac. Znowu będziemy mieli zapewnionego wykonawcę na 2 lata.
13: Czy często kierowcy, mieszkańcy Koszalina zgłaszają wam takie właśnie dziury, ubytki gdzieś w jezdni i jak wygląda ta droga do załatania danej dziury?
12: Kierowcy MZK nam zgłaszają, czy policja ze Strażą Miejską. Tu mamy taki system, że to jest zgłaszane. Natomiast no, troszkę w ostatnim czasie zmieniliśmy podejście i rzeczywiście staramy się te największe ubytki szybko łatać. Oczywiście nie da się tego zrobić, jak niektórzy, bo czasami wpływa skarga, że on zgłosił, a dzisiaj tego nie zrobili. No nikt fizycznie w tym czasie nie przerzuci z drugiego końca miasta sprzętu, bo to też kosztuje, tak? Ale rzeczywiście na tych najważniejszych arteriach, jeżeli mamy jakiś problem, to staramy się w 1-2 dni działać i to uzupełnić.
11: Z dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie, Michałem Żuberem, rozmawiał Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
11: W Kołobrzegu rozpocznie się udrażnianie Parsenty wraz z rewitalizacją kanału drzewnego. Miasto od dawna prowadziło rozmowy z Wodami Polskimi o przeprowadzenie tej inwestycji. Teraz Wody Polskie otrzymały zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na usunięcie tzw. łachy, a przetarg na wybór wykonawcy ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach. Podpisano list intencyjny w sprawie rewitalizacji kanału drzewnego. O szczegółach Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.
3: To moja pierwsza oficjalna wizyta tutaj w mieście, w tej funkcji, którą obecnie pełnię. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o kanał drzewny, podpisujemy list intencyjny. Pierwsze kroki to będą analizy hydrologiczne. Ja przypomnę, że z punktu widzenia Wód Polskich jest to przede wszystkim kanał ulgi, czyli taki kanał, który służy do przejścia wód powodziowych, czy to cofkowych, czy z drugiej strony płynących rzeki Parsenty. W związku z tym musimy przeprowadzić analizy, biorąc pod uwagę dzisiejsze przepływy na Parsencie, jak to wygląda. Jeżeli te analizy potwierdzą, że urządzenie to, bo to jest urządzenie wodne z naszego punktu widzenia, jest w stanie pełnić swoje funkcje, no to przygotowujemy całą dokumentację, rozpoczynając od dokumentacji środowiskowej, uzyskujemy pozwolenie na realizację tego zadania, a następnym krokiem będzie jego realizacja. To trochę potrwa, ale zaczynamy ten proces. Druga informacja co do łachy na Parsencie i od jakiegoś czasu rzeczywiście z panią prezydent na temat rozmawialiśmy. Wody Polskie złożyły wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzyskanie takich warunków przeprowadzenia prac na Parsencie z tą łachą. Otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie tych prac. Szczegóły są zawarte w tej decyzji RDOŚ-owej, natomiast one zmierzają do tego, że biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, te prace możemy przeprowadzić w tym roku do 30 września. No i drugą informacją, zapewniliśmy finansowanie tego zadania na 2 miliony złotych i rozpoczynamy postępowanie przetargowe. Chcielibyśmy, żeby to postępowanie ukazało się w przyszłym tygodniu do piątku. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać wykonawcę w miarę szybko, bo wiemy, że jeden z podmiotów, który potencjalnie takie prace jest w stanie wykonać, uczestniczył w wycenie tych prac, no bo musieliśmy taką wycenę zrobić, więc jest zainteresowany. No i chcielibyśmy dotrzymać tego terminu, który jest wskazany w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc pod uwagę to zadanie oraz termin jego realizacji, liczymy tutaj na bardzo dobrą współpracę, tak jak dotychczas z miastem, bo te prace będą prowadzone prowadzone no, głównie w sezonie wakacyjnym, więc będziemy musieli zadbać o to, żeby one były uwarunkowane tak, by miasto nie było z jednej strony sparaliżowane, a z drugiej strony, żebyśmy jednak te prace przeprowadzili, biorąc pod uwagę te wszystkie warunki, które Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nam określiła w tej decyzji. Przypomnę, że ten problem z Łachą, on się ciągnie wiele lat, on jest efektem prowadzonych prac na Parsencie jeszcze przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ten urobek, który jest do wydobycia, odłożył się w wyniku przekształcenia de facto przepływu w tej rzece i musimy o to zadbać. Musimy też zadbać o to, żeby ten urobek w trakcie prac nie uruchomił się samoczynnie, nie zasypał dalej poniżej portu, więc musimy je prowadzić naprawdę w określonych okolicznościach i z zabezpieczeniem całkowitym.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Miczkowska.
7: Z naszej strony chciałabym Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, żeby te uciążliwości komunikacyjne, które na pewno wystąpią, nie ma co się oszukiwać, były jak najmniejsze, żebyście Państwo po prostu tego zbyt mocno nie odczuwali, ale dla mnie jest to inwestycja priorytetowa i tu uważam, że nie ma na co czekać. Chciałabym, aby kolejny rok, kolejny sezon powitał naszych mieszkańców i turystów, którzy do nas przyjeżdżali dodatkowymi atrakcjami związanymi właśnie z użytkowaniem rzeki Parsenty. Więc to jest bardzo dobra wiadomość. My deklarowałyśmy z panią prezydent i deklarujemy wciąż pełne wsparcie, współpracę i słowa dotrzymamy, a ja cieszę się bardzo, że ta współpraca z Wodami Polskimi, panie prezesie, naprawdę nabrała dobrego tempa i zmierza do tego, że wszystkie problemy, z którymi się mierzyliśmy, wszystko ma swój szczęśliwy finał. Teraz tylko trzymajmy kciuki, aby ta inwestycja przebiegała sprawnie.
9: Dariusz Tkacz, dyrektor Wód Polskich w Koszalinie.
8: My jesteśmy zobligowani podejść do Łachy od dołu, ponieważ poniżej jest port. Prace prowadzone od dołu mają zapobiec przeniesieniu się rmoszu w kierunku osadników portowych i dlatego tak to będzie wykonywane. To znaczy, że od strony portu w kierunku mostu na ulicy Kamiennej.
9: Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu.
14: Kluczową rzeczą, to jak pan dyrektor wspomniał wcześniej, rozmawialiśmy, kluczową będzie organizacja ruchu i prowadzenia prac. Tutaj wprost jest w decyzji, o ile dobrze pamiętam, wpisane, jak należy tą organizację ruchu wypracować. Będzie wyłoniony wykonawca, siadamy do uzgodnień, w jaki sposób tą inwestycję prowadzić będzie potencjalny wykonawca tutaj u nas koło brzegu na Łasze i wtedy będziemy mogli ustalić, powiedzieć państwu więcej. Na pewno będziemy to komunikować, bo już wstępnie mamy pewien pomysł na to, jak te prace prowadzić, ale one tak naprawdę nie będą ingerowały w tę zasadniczą część inwestycji dotyczącej przebudowy bulwarów nad Parsentą.
8: Najbardziej interesującym odcinkiem jest ten, który od wlotu przy moście na ulicy Kamiennej aż do kanału portowego. Z uwagi na to, że ten odcinek zwany tam historycznie Więcminką, no to jest o niskim przepływie i on bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób ułożona jest zasuwa przy Parsencie. Będąc tam wielokrotnie, uznaliśmy, że rewitalizacji należy przeprowadzić na tym odcinku mocno zabudowanym, gdzie ten namuł utrudnia odpływ po prostu.
11: Zakończenie prac planowane jest do końca września tego roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
11: Noc otwartego sądu organizuje w najbliższy piątek Sąd Okręgowy w Koszalinie. Dla wszystkich chętnych przygotowano wiele atrakcji. Podczas wydarzenia zostanie też odsłonięty kolejny w Koszalinie julek. Tym razem będzie to jamnański prawnik.
15: Sędzia Małgorzata Przykucka, Sąd Okręgowy w Koszalinie. Sąd w większości ludziom kojarzy się z miejscem, do którego trafiamy wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak, coś nie tak poszło w życiu. My, przystępując już po raz drugi do ogólnopolskiej akcji Noc Otwartych Sądów, chcemy pokazać, że Sąd Okręgowy w Koszalinie jest miejscem rozmowy o prawie, o bezpieczeństwie, a także o zwykłych ludzkich sprawach. Dlatego właśnie otwieramy drzwi Sądu Okręgowego w Koszalinie i zapraszamy wszystkich mieszkańców, dzieci, dorosłych, młodzież, seniorów. Nie trzeba znać prawa ani mieć garnitury, wystarczy zwykła ludzka ciekawość. My z kolei obiecujemy, że pokażemy sąd z tej innej strony, która jest całkowicie odmienna niż ta, z którą spotykamy się w nagłówkach czy w filmach.
16: Taki pokutujący w polskim narodzie stereotyp nie dotyczy samych sędziów, właśnie pracowników, prawników, tylko systemu. Chodzi o to, że po prostu przede wszystkim bardzo długo czeka się na rozstrzygnięcia, prawda? I to jest największy problem. Ostatnio pojawiły się w ostatnich latach też inne problemy, czego wynikiem chociażby wracanie do spraw, które już zostały rozwiązane, w których zostały wydane wyroki.
15: Tak, to prawda. Wymiar sprawiedliwości, niestety mierzy się z bardzo dużym problemem i problemem systemowym, problemem konstytucyjnym. W tym całym bałaganie, który jest, my sędziowie spotykamy się po prostu z ludzkimi sprawami. Staramy się je rozwiązywać. Myślę, myślę, że taką największą bolączką dla obywateli jest właśnie czas oczekiwania na rozprawy. Ja nawet wyznaczam już terminy na przyszły rok, na kwiecień 2027 roku. I proszę mi wierzyć, że za każdym razem, kiedy wydaję zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy, to drży mi ręka, bo wiem, że ludzie czekają na ten termin, a ja po prostu nie mam kiedy, bo wszystkie terminy są zajęte.
13: Czy jakieś należy tworzyć grupy zorganizowane do tego zwiedzania sądu, czy po prostu przyjść, poczekać i grupami będzie się wchodziło, uczestniczyło w tym całym programie?
15: Od godziny 8.30 do 15.00 już w zasadzie mamy zajęte miejsca. To były grupy zorganizowane dla szkół. Natomiast od godziny 16.00 zapraszamy mieszkańców i przewidziane są dwa wejścia. O godzinie 16.00 i o godzinie 17.00. I będzie przed sądem osoba, która będzie zbierała grupy i wraz z przewodnikiem będzie można wejść do sądu okręgowego.
13: Jakiś dokument tożsamości trzeba mieć ze sobą?
15: Tylko dokument tożsamości, trzeba będzie się wpisać na listę, no to ze względów bezpieczeństwa, to są wymogi ochrony.
13: No i jak już taka osoba się zapisze, doczeka się wejścia, to co ją tutaj czeka?
15: No czeka ją wiele atrakcji. Przede wszystkim jeszcze przed budynkiem sądu będzie stanowisko Komendy Miejskiej Policji, Służby Więziennej i Straży Pożarnej. Tam będzie można zapoznać się ze sprzętem, jak to wygląda, porozmawiać. Oprócz tego na pierwszym piętrze Sądu Okręgowego będzie przewidziana Aleja Zawodów. Tam będą przedstawiciele wszystkich naszych partnerów. Nie tylko zawodów prawniczych, ale także będą mediatorzy, Stowarzyszenie Młodzi Młodym oraz służby mundurowe. Dodatkowo Stowarzyszenie Młodzi Młodym przewidziało swój punkt, który będzie piętro niżej, na tym niższym parterze, gdzie będzie można porozmawiać z psychologiem, z terapeutą, zasięgnąć też krótkiej porady, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie przewidziany punkt Less and Rescue, czyli punkt nauki udzielania pierwszej pomocy. Przewidziana jest o godzinie 16.00 symulacja rozprawy rozwodowej, więc serdecznie zapraszamy. Będzie można zobaczyć, jak wygląda taka rozprawa.
11: Przypomnijmy, noc otwartego sądu w piątek, początek o 16.00, Sąd Okręgowy w Koszalinie przy ulicy Waryńskiego, a z sędzią Małgorzatą Przykucką rozmawiał Marcin Kieca.
0: SK Koszalin News.
11: Najlepsze taneczne pary z całej Polski w jednym miejscu. W najbliższą sobotę w koszalińskiej hali gdybiskowo-sportowej odbędzie się jubileuszowa edycja Pasja Cup 2026. W ramach Pucharu Polski do naszego miasta zjadą najlepsze pary taneczne. Wisienką na torcie będzie uroczysta gala wieczorna, którą poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Oprócz tego studio Tańca Pasja obchodzi swój jubileusz, co tworzy to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. O szczegółach tej edycji Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
17: Robert Rumiński, założyciel studia Tańca Pasja.
18: Violeta Wojciechowicz, właściciel studia Tańca Pasja.
19: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
17: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy. Już wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie. Więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami. Tam będzie rywalizacje sportowe. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca, a kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na mistrzostwach świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby taką wisienką na torcie będzie to, że ponownie w tym roku poprowadzi galę wieczorną Agnieszka Kaczorowska, ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Maciną Rogacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego, autorskiego. Spektakl 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby nam naszą prośbę

0: Nas bardzo mocno wyróżnia na rynku to, że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci, tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców, będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci, tą lekcję, którą poprowadzi Robert Rowiński, więc serdecznie zapraszamy. Jest to wejście darmowe, godzina 12, więc turniej naprawdę składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym dwudziestoleciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak, że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
1: Gdzie się odbędzie Pasja Cup? Którego dnia, o której? Tak organizacja, żeby nasi słuchacze wszystko dokładnie wiedzieli.
0: Co roku organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śnieteckich 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9, 12 darmowa lekcja, 14 inne formy taneczne, 17 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
1: I właśnie też jeszcze tutaj dopytam o Agnieszkę Kaczorowską. Rozumiem, że to będzie fragment spektaklu.
2: Oczywiście tak, to będzie fragment spektaklu, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był cały spektakl, który trwa godzinę 45 minut, ponieważ jest to fragment show ze względu wybrany przez nich, bo będzie rywalizacja sportowa w trakcie. Proszę nam wierzyć, że będzie bardzo, bardzo tanecznie i bardzo emocjonujące.
1: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
0: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco. Więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorię powyżej 14-15 roku życia.
1: Jeszcze bym chciała tak bardzo podkreślić to, że to jest Puchar Polski, żebyście mogli coś jeszcze więcej nam o tym powiedzieć.
2: No, Puchar Polski to jest kategoria jakby turnieju i ranga turnieju, gdzie pary, najlepsze polskie pary zbierają punkty do Mistrzostw Polski i później do Mistrzostw Świata, więc taki Puchar Polski to są najlepsze polskie pary. No nam bardzo miło powiedzieć, że rzeczywiście te kategorie, które organizujemy, to tak naprawdę w każdej kategorii znajduje się, tak jak i w innych nowoczesnych formach, uczestnicy również studia tańca Pasja, więc tych par ze swojego jakby ramienia wystawiamy bardzo, bardzo dużo i grupy w nowoczesnych formach tanecznych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest 20 lat Pasja, rzeczywiście mamy bardzo dużo uczestników. No i ten Puchar Polski, no to my, tak jak wspomniałem, najwyższe kategorie taneczne, najwyższe klasy taneczne. My możemy się pochwalić, że dwie pary z Koszalina, które mają S-klasę i są półfinalistami Mistrzostw Polski oraz finalistami Mistrzostw Polski, będą występować w tym Pucharze Polski w kategorii Under 21 i w kategorii dorosłych. Więc to są najlepsze koszalińskie pary, nie ma lepszych pary, jeżeli chodzi o te kategorie. I no, a kategoria jest sama jakby najlepsza ze wszystkich kategorii, więc jesteśmy dumni, że takie dwie pary, które tańczą światowe turnieje już, będą reprezentowały Pasję Koszalin.
1: No właśnie, Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jeżeli możecie, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
2: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień je jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę w studio Tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy Pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem, więc tanecznie z pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami, jak organizację turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia, więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę z naszego ramienia

0: studia tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
1: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
2: W studiu tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne, bardzo teraz popularna jest akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w Pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzania czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi, młodzieżą.
0: To jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca i to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwijać się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie, a tak naprawdę studia tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny, więc to nas wyróżnia na rynku w koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne, bo taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, akrobatykę i tak dalej i rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie w mieście.
2: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną, wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
1: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
2: Bardzo jest to podzielone. Ostatnimi czasy znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
0: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, to tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jaki turniej brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do studia tańca Pasji.
1: Dlaczego warto 23 maja pojawić się w hali widowiskowo-sportowej i zobaczyć to wyjątkowe widowisko na własne oczy?
2: Ponieważ jest to widowisko przede wszystkim dla każdego, tak? I dla małego, i dla dorosłego, i dla mamy, i dla taty. Jest to wydarzenie taneczne, ale mnóstwo będzie się działo również dla osób, które z tańcem nie są związane, a być może po tej imprezie staną się częścią takiej rodzinnej, tanecznej atmosfery. Więc zapraszamy serdecznie 23 maja, hala widowiskowo-sportowa, zaczynamy od 9. Sprawdzajcie nasze social media, tam będzie wszystko powiedziane, co się będzie o której godzinie działo dokładnie.
3: Przypomnijmy, Pasja Cup w najbliższą sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Rywalizacja startuje o 9, a o 12 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja.
4: SK Koszalin.
3: Można się zgłaszać do projektu Złoty Kołobrzeg, czyli spacerów ze wsparciem ratowników medycznych przy wyjściu i powrocie do domu. Z programu będzie mogło skorzystać 50 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pokonywaniu barier architektonicznych. O szczegółach Andrzej Libera, dyrektor Kołobrzeskiego Centrum Usług Społecznych.
5: Złoty Kołobrzeg to jest program dedykowany każdej osobie, nie tylko seniorom, która jest uwięziona w swoim mieszkaniu, w swoim domu ze względu na bariery architektoniczne. Usługa ta polega na tym, że ratownicy medyczni przyjeżdżają do miejsca zamieszkania, wyprowadzają bądź też znoszą po schodach w sposób bezpieczny osobę na zewnątrz, przeprowadzają trwający 60 do 90 minut spacer. Może jej towarzyszyć najbliższy członek rodziny bądź inna osoba. Jest to tak jakby objazd najbliższej okolicy miejsca zamieszkania tej osoby po to, aby mogła kontaktować się z otoczeniem, zobaczyć, jak zmienia się najbliższe otoczenie, poddychać świeżym powietrzem. Kolejną rzeczą będzie bezpieczne wniesienie tej osoby do miejsca zamieszkania. Usługę będą wykonywali ratownicy bądź też osoby przeszkolone przez ratowników z Kołobrzeskiego Stowarzyszenia Paramedic. Druga usługa to jest rozbudowana forma tej pierwszej.
3: Zgłoszenia do obu programów przyjmuje Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu telefonicznie. Realizatorem obu działań będzie Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic Kołobrzeg.
4: SK Koszalin News.
3: Ekipa Projekt Bez Budżetu wystąpi 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie. A to oznacza, że czeka Was wieczór pełen improwizacji, w którym nic nie jest zaplanowane. A scenariusz piszą sami widzowie. O kłótniach na próbach, nowych grach i o tym, dlaczego warto dać się wciągnąć w ten komediowy chaos. Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
6: Szymon Wątkowski.
7: Siemka, jestem Adriana Żukowska.
8: Cześć, Marcin Łuciów.
7: No i Wasz nowy projekt, powiedzcie nam, jak on się nazywa, dlaczego taka nazwa, no i co się będzie działo w Centrum Kultury 105.
9: Teraz nazywamy się Projekt Bez Budżetu. Nie będziemy ukrywać, że nazwa mówi sama za siebie. Jakby liczymy na datki. Nie, no żartuję oczywiście. Generalnie jakby troszeczkę nasza grupa zmieniła skład, stąd też zmiana nazwy. Myślę, że w tym składzie popracujemy trochę dłużej, trochę więcej, porobimy dużo fajnych rzeczy razem. I już niedługo właśnie jeden z pierwszych naszych występów w takim składzie. Może ja podam skład. Będę ja, czyli Ada, pamiętam. Będę ja, będzie Szymon Łądkowski, będzie Marcin Pawlik, zwany przeze mnie Marcinem Smutnym i będzie Marcin Łuciów, zwany przeze mnie Marcinem Łysym.
7: No i co się znalazło w programie, co będzie się działo, czy to będą przede wszystkim skecze, czy coś jeszcze więcej nas czeka?
8: Czeka nas na pewno stand-up Szymona, który trochę potrwa. Będzie poruszał wiele głębokich kwestii i bawimy się w impro, czyli liczymy na, no, głównie na Was liczymy, na Waszą kreatywność. My odegramy to, co Wy wymyślicie. Na pewno nie będziemy się nabijać z polityki ani innych kwestii, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się na pewno nie będziemy z tego nabijać, to zapraszamy serdecznie. I co tu miałbym jeszcze dodać? No ogólnie, zapraszamy. No, za tą kasę, jak zawsze powtarzamy, nie zabawicie się lepiej.
7: To będą przede wszystkim improwizacje i też chciałam o te improwizacje Was właśnie zapytać, jak one działają w praktyce, bo mimo wszystko na pewno musicie się do nich przygotować, mimo że to są improwizacje, więc no, nazwa brzmi tak, jakby to wszystko było tak o, ale no wiadomo, że tak nie jest. Do wszystkiego trzeba się przygotować, żeby to fajnie brzmiało. I jak wy to robicie? Jak to wygląda?
9: My nawet nie jesteśmy gotowi na to, co sobie sami wymyślamy, więc generalnie chłopaki byli w tym roku na warsztatach z improwizacji i teraz mnie strasznie gnębią na próbach. W ogóle ostatnio Szymon stwierdził, że moglibyśmy live'a z próby dać i to by było najlepsze, co możemy zrobić, bo my naprawdę ostatnio funkcjonujemy jak taka włoska rodzina. Krzyczymy na siebie, kłócimy się na tej scenie, ale to jest z drugiej strony fajne, że potrafimy sobie to wszystko powiedzieć wprost, od razu i nie zastanawiając się nad słówkami, a na koniec i tak zawsze jest: przepraszam, Ada, jak powiedziałem coś za mocno, ja też nieraz na nich krzyczę, ale teraz jest trochę gorzej, jestem sama jednak i mam trzech chłopów i to nie jest łatwe, to nie jest łatwe. Na szczęście Marcin smutny jest spokojny, on nie krzyczy, także walczę tylko z Szymonem i z Marcinem Łysym. No, Łysy się zrobił strasznie zarozumiało, oj strasznie, teraz to już będzie taki gwiazdor na tej scenie, że się nawet nie spodziewacie. Nie?
7: Dobra, to ja jeszcze właśnie o te improwizacje jeszcze dopytam tutaj, jakie najczęściej na przykład pojawiają się prośby od mieszkańców Koszalina, żebyście co przedstawili na scenie, bo wy tak naprawdę nawet wcielacie się w postacie, które koszalinianie wam podadzą i tak dalej.
8: To znaczy, no najczęściej to się pojawia właśnie polityka i problemy obecnie i różne perypetie naszych włodarzy, nie tylko koszalińskich, co się jeszcze pojawia. Pamiętam, że na każdym impro, jakim byłem, zawsze jak pytam o miejsce, zawsze trafia się kostnica. Tak, no i to też staramy się jakoś grać, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem bardziej abstrakcyjnych miejsc. Dla mnie to na przykład mogłaby być zaczarowana kraina muminków, którą chce napaść jakaś wściekła, zmutowana kukurydza. To ja lubię coś takiego, w takie impro pójść. Niektórzy z grupy wolą takie właśnie przyziemne, czyli kostnice. No i co tu dużo mówić, no. Przyjdźcie, zobaczcie, wymyślcie coś naprawdę mocnego.
7: No właśnie to, co powiedziałeś, myślę, że jest bardzo kreatywne w porównaniu do kostnicy. I czy zdarza się, że takie kreatywne rzeczy wymyślają też ludzie i wy po prostu nie wiecie, co macie zrobić?
9: Marcin ma takie skille, że to, co przed chwilą powiedział, to by zagrał wszystko sam. Naprawdę. Po prostu czasami na próbie stoję obok z nim na scenie i ja wiem tylko, że robię mu za tłonie. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłam, jakby ktoś musi być tłem też, no nie? Żeby inni mogli błyszczeć.
8: Improwizować tło też trzeba umieć.
9: Dokładnie tak, ale to, co chciałam też wspomnieć ważnego, że wyzwanie, jakie sobie zrobiliśmy, to jest takie, że mamy totalnie nowe gry. Gry, w które sami jeszcze nigdy nie graliśmy ich przed publicznością. Gramy je teraz tylko tak naprawdę będąc w swoim gronie, nie zawsze się z nich śmiejemy i bardzo nas to stresuje, dajemy sobie bardzo dużo uwag, to nie tak, tamto nie tak, oczywiście najwięcej dostaję ja, wiadomo, ale ja już po prostu mówię, że zrobiłam tak, jak uważałam, że jest najlepiej i jakoś sobie z nimi radzę, z chłopakami w sensie.
7: A coś tam więcej jeszcze zdradzisz o tych grach?
9: No, będzie jedna gra, która dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, ze względu na to, że jest mi się ciężko skupić na wielu rzeczach naraz, a tam będą dzwonki, trąbki, więc generalnie będzie to gra, w której zapraszamy publiczność na scenę, więc dużo od niej zależy. No i tak jak mówię, będzie to nasz pierwszy raz do tej pory, gramy tak, że chłopaki grają parę. Łys jest najczęściej z Szymonem, oni się bardzo kochają.
6: Platonicznie,
9: a potem my z Marcinem jakby udajemy ich związek. No zobaczycie, to jest naprawdę fajna gra. Wydaje mi się, że właśnie to, że będzie brała w niej udział publiczność, daje ten plus jej największy.
7: Ale właśnie też przewidujecie, jak publiczność może się zachować i tak dalej, czy to w ogóle będzie wszystko totalny spontan?
9: Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy zostaną wyjęci z publiczności na scenę, wszystko zależy, w jakim będą nastroju. To na pewno, ale też jeżeli ktoś ma na tyle odwagi, żeby na tę scenę już wyjść, no to liczę na to, że jednak coś tam nam się uda z nich wydusić, aczkolwiek najważniejsza jest ta współpraca, więc jeżeli będą chcieli z nami rozmawiać, to wystarczy.
7: Jeszcze chciałam zapytać o to, co ty powiedziałeś, czyli o to, że będziecie grać zakochanych.
6: Na potrzeby próby udajemy. Po części jesteśmy zakochani w tym, co robimy. Jesteśmy zakochani na pewno w improwizacji i w komediowych rzeczach. Ada nie powiedziała wprost, bo to nie jest chyba tajemnica, mi się wydaje, że bierzemy parę z publiczności, pytamy ich o różne rzeczy z ich życia i z ich związku i później będziemy to odgrywać, gdy Ada będzie to grać z którymś z nas. Stąd na potrzeby prób my odgrywamy te parę i później dostajemy ochrzan, że pary się tak nie zachowują, na pewno będą się bardziej bały albo coś takiego. To jest nowa, fajna gra. No i dzwonki się pojawią i dzwonek trąbka. I trąbka, dlatego żeby ta para, ci ludzie mogli potwierdzać albo zaprzeczać, czy tak było, czy nie. No wiadomo, że w komedii chodzi o to, żeby zagrać to w najbardziej kosmiczny sposób, jaki można, więc testujemy nowe rzeczy. Na pewno będziemy się bawić. Myślę, że kiedyś w ogóle pójdziemy w jakąś dłuższą formę komediową, czy coś takiego.
7: Ty, Szymon, też będziesz mieć swój stand-up. Powiesz nam o Ulicy Zwycięstwa, o naszym dworcu i czy też naszym słuchaczom coś więcej możesz na ten temat zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, co w tym stand-upie się znajdzie.
6: Nie tylko ja będę mówił o Ulicy Zwycięstwa, ale i mój syn w przyszłości będzie o niej mówił i o dworcu i moje wnuki i moje prawnuki. Bez względu na to, czy będziemy mówić tu po rosyjsku, czy po chińsku, czy po niemiecku, czy jednak po polsku, bo myślę, że dworzec, ja bym w ogóle go już nie budował, żeby być jedynym miastem w Polsce, nawet Białogard, taka podmiejska dzielnica Koszalina, nawet Białogard ma dworzec.
8: Zważaj teraz, zważaj na słowa.
6: Zważaj, no Marcin jest określany przyszłym burmistrzem Białogardu w wyborach niedemokratycznych, jeśli takie się odbędą kiedykolwiek. Ja teraz biorę na warsztat to, co się dzieje na świecie, również zmiany. Nigdy świat się nie zmieniał tak szybko, jak się zmienia teraz, że ludzie oddają myślenie sztucznej inteligencji i mówią, to jest fajne, ja nie muszę myśleć. Na przykład dużo różnych rzeczy, o związkach też, więc będę testował nowości. Z nowościami to jest zawsze tak, że nie zawsze, często wydaje się, że wow, ale wymyśliłem super pomysł, to jest w ogóle świetne, po czym ludzie siedzą, patrzą, no fajnie.
8: Nie, ja się zaśmieję, Szymon, naprawdę.
6: Ja chciałem powiedzieć, że nieraz wymyślę coś bardzo głupiego i tak miałem nawet z rzeczami, które cię w telewizji, że dobra, to na potrzeby jakiegoś występu, dobra, niech będzie, to jest głupi żart, a później się okazuje, że wow, ale super i w ogóle, więc tak to jest. Też będziemy mieli rozgrzewkowy taki stand-up dwójkowy z Marcinem, tak czy nie, jak zwykle.
8: Zobaczymy, co czas pokaże, to improwizacja.
6: Czas pokaże.
7: Czyli na pewno jest twój stand-up, ale inni będą już tylko improwizować, dobrze rozumiem?
6: No jak co, niech stand-upują, nikt nikomu nie zabrania. Teraz akurat nie mamy sketchu, bo wzięliśmy dużo nowych gier i oprócz ćwiczenia na próbach mamy dużo dyskusji. Jesteśmy takim dyskusyjnym klubem też, że 3 minuty gramy, 33 minuty obgadujemy, później rozdrabniamy psychikę, z czego może to wynikać. Czy to wynika z dzieciństwa, czy to jest ta trauma międzypokoleniowa? Ale w przyszłości też wrócimy do sketchu na pewno jakiegoś.
7: A powiedzcie mi, jak w ogóle długo zajmują takie przygotowania do takiego jednego występu? Ile to prób musi faktycznie się wydarzyć, żeby no, ten występ był dobry?
9: No właśnie, chcemy, żeby był dobry, to trochę tych prób musi być. My się staramy spotykać regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że teraz nawet zintensyfikujemy te nasze spotkania, żeby chłopaki mogli
6: na pewno
9: bardziej się w sobie zakochać, bo oni mało czasu sobie patrzą w oczy.
6: To jest ważne, że jesteśmy otwarci, żeby w Koszalinie nie budować właśnie taką scenę ludzi, którzy chcą przyjść, zobaczyć w komedii. Ja myślę, że to jest takie uniwersalne powiedzenie, tyle czasu trzeba się przygotowywać, ile to potrzeba, czyli ile chcesz, żeby to było albo po mistrzostwu, albo w jakiś dobry sposób. Tu jest trudno, bo to nie jest zamknięta forma. Ada ma doświadczenia aktorskie, więc czym innym jest, jeżeli mamy scenkę czy dramat i wiemy, jak on ma wyglądać według wizji reżysera czy według scenariusza. Dobrze, ćwiczymy, to już jest dobre, a tu jest komedia, to zawsze może być lepsze albo inne po prostu. To jest improwizacja, o to mi chodziło.
7: Ale tutaj wspomniałeś właśnie o próbach, czyli rozumiem, że w tych próbach też mogą uczestniczyć inni ludzie?
9: Znaczy, był taki pomysł, żeby faktycznie ta nasza grupa się rozrosła jeszcze bardziej, ale ja mam troszeczkę obawy, aczkolwiek jestem mega otwarta, bardzo bym chciała, żeby ktoś do nas przyszedł, tylko po prostu ja wiem, że my jesteśmy specyficzni i jakby my już się trochę tak dograliśmy. Ja wiem, jak z chłopakami pracować.
6: Fajny.
9: No właśnie, tak. Szymon jest bardzo fajny, tylko po prostu nie wszyscy to widzą. Jakby trzeba poznać go bliżej i z innej strony. Generalnie wszyscy jesteśmy bardzo antypatyczni. Marcin smutny się w ogóle na próbach nie odzywa. Marcin łysy cały czas mówi, że zrobiłby to lepiej. Szymon natomiast próbuje jakoś to wszystko łagodzić, ale nie zawsze mu wychodzi. Znaczy ja myślę, że ja się nauczyłam z nimi sobie radzić, ale oni ze mną jeszcze nie. Także.
7: Dlaczego Marcin Maksywę smutny? Ja muszę się dowiedzieć.
9: Marcin po prostu jest poważnym człowiekiem. Rzadko kiedy się odzywa, ale jak już się odzywa, to powie coś mądrego w przeciwieństwie do naszej trójki. Także generalnie jest taki bardzo stonowany. Ale właśnie nam jest taka przeciwwaga potrzebna, bo my z chłopakami jesteśmy bardzo emocjonalni i stąd te krzyki, stąd te niepohamowanie czasami w słowach bezsensowne, bo można coś powiedzieć spokojnie, prawda? Po co się denerwować? No to Marcin jest taką osobą, która nas trochę w tej grupie równoważy i jakiego nie ma, tak jak dzisiaj, no to po prostu, o właśnie, no krzyczymy jeden przez drugiego i...
7: Ale to chyba też jest ważne, no w waszej pracy, jakby nie patrzeć, taki chaos chyba jest potrzebny.
9: No ja się w chaosie odnajduję świetnie, także zapraszam każdego, kto się odnajduje w chaosie.
7: Czyli rozumiem, że zapraszacie jak najbardziej ludzi, którzy też by chcieli występować, którzy chcieliby się sprawdzić, którzy są charyzmatyczni i mają coś do przekazania do was właśnie, żeby się pokazali, żeby przyszli na próbę, zobaczyli jak to jest.
9: Jasne, czekamy. Czekamy na was, przyjdźcie, zobaczcie, zagrajcie z nami. Myślę, że nasz projekt Bez Budżetu potrzebuje wsparcia. Jak ktoś ma jeszcze pieniądze na koncie, to tym bardziej zapraszamy.
7: Ale to jak się zgłosić w takim razie? Gdzie was można znaleźć?
9: Generalnie najłatwiej byłoby po prostu przyjść do CEK-u o 19 we wtorki, bo tam najczęściej są próby i tam najczęściej się widujemy.
7: Centrum Kultury
9: 105, dokładnie. Ale też możecie znaleźć nas na Facebooku, czy na Instagramie i po prostu napisać.
7: Czyli możemy liczyć na to, że jeżeli ktoś faktycznie się trafi tak i to wam przypadnie do gustu, to tak wasza grupa też się rozszerzy.
9: Oczywiście, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy my jemu przypadli do gustu. Znaczy on nam, odwrotnie chciałam powiedzieć, że to on musi się odnaleźć u nas, bo naprawdę nie jest łatwo. My jesteśmy taką włoską rodziną, co na końcu rzuca w siebie makaronem, a potem z siebie go zlizuje.
8: Miałem jechać na kebaba.
7: Tak, w skrócie, jakbyście mogli jeszcze raz ten cały program przedstawić.
6: Tradycyjnie wychodzimy, witamy publiczność, robimy rozgrzewkę, żeby się dobrze poczuli. Później ja pokazuję tekst stand-upowy, który jest no, niegranym w Koszalinie tekstem. Oczywiście no, parę żartów, żeby być pewnym, że już jestem na tych obrotach. Będziemy później robili wieczór komedii improwizowanej. Zapraszamy szczególnie dlatego, że mamy dużo nowych gier, czyli nie tylko publiczność będzie się bawiła i będzie zaskoczona tym, co się dzieje na scenie, ale my również będziemy zaskoczeni, no bo jednak pokazywać coś pierwszy raz na scenie to jest coś innego niż na próbach, bo dochodzi adrenalina, dochodzi publiczność, pomysły publiczności. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Bo to publiczność mówi nam, kim my jesteśmy, albo jakie mamy problemy, albo co musimy rozwiązać, więc to jest magiczne w tym wieczorze, że publiczność nie tylko siedzi i ogląda, ale jakby też mówi nam, co my mamy robić na scenie. Raz jeszcze powiem, że nie tylko my zapraszamy na nasze próby, żeby ludzie przyszli się sprawdzić. Tak jak słyszycie, Marcin jest smutny, małomówny, ale ma świetne poczucie humoru, więc czasami może ktoś przyjść po prostu zobaczyć, czy mu się podoba, czy nie. Jest dużo ludzi, którzy chcieliby występować publicznie, albo dużo ludzi, którzy mają poczucie humoru i chcieliby się sprawdzić, więc zapraszamy i my, i nasz gospodarz Centrum Kultury 105, które bardzo nas wspiera, mamy świetne warunki, żeby ćwiczyć i też jakby zaraziliśmy się tą filozofią, żeby zapraszać różnych młodych ludzi, bo zależy nam po prostu, żeby w Koszalinie budować fajne środowisko ludzi, którzy chcą coś robić. My akurat zajmujemy się komedią, więc zapraszamy chętnych.
3: Występ projektu Bez Budżetu 28 maja w Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
4: SK Koszalin.
3: Koszalin wchodzi na drogę energetycznej rewolucji. Władze miasta wraz z przedstawicielami miejskich spółek oraz lokalnych firm podpisały list intencyjny w sprawie powołania koszalińskiego klastra energetycznego. Ma to być sposób na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i realne obniżenie kosztów energii dla jednostek publicznych, a w przyszłości także dla mieszkańców. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
10: To będzie początek, może powiedzieć, jakiej rewolucji energetycznej, a na pewno transformacji energetycznej w mieście Koszalin, bo te spółki miejskie, które dzisiaj przedstawiciele tutaj, prezesi siedzą przy tym stole, przechodzą transformację energetyczną i będą również wytwórcami, no, w przypadku MEC-u to już się działo w energii cieplnej, ale teraz również energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby też wykorzystywać potencjały, które mamy w tych spółkach na własne potrzeby, w wewnątrz miasta Koszalina. I to teraz inicjujemy. Nie ma tutaj wszystkich przedstawicieli wszystkich spółek, które być może kiedyś w przyszłości dołączą. Chodzi teraz o to, żeby to, co teraz stworzymy, żeby się jak najbardziej bilansowało, czyli to, co będzie wytwarzane, żeby też było użytkowane wewnątrz tego klastra. Także zaczynamy od takiego zestawu, ale jestem absolutnie przekonany, że w przyszłości będziemy to poszerzać, powiększać. Także to jest start, to jest początek. Jestem absolutnie przekonany, że to jest historyczny dzień dla miasta Koszalina.
11: Nazywam się Robert Szydełko, jestem pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw transformacji energetycznej. Proszę państwa, rok czasu. Rok czasu dyskusji, rozmów, stawiania trudnych pytań i szukania odpowiedzi. Rok czasu konsultowania się, konfrontowania się z innymi, którzy już tą drogę przeszli. To był czas dosyć trudny, ale wypracowaliśmy pewien konsensus. Doszliśmy do wniosku, że aby ta transformacja mogła się dokonać, trzeba temu nadać pewną treść, ale i również formę. Biorąc pod uwagę nie tylko uwarunkowania techniczne, co jest tutaj szalenie istotne, ale również kontekst prawny. W związku z tym koszaliński klaster energetyczny jest naszym celem. Stworzyliśmy cele cząstkowe, umieściliśmy je na osi czasu. Określiliśmy również kamienie milowe. To wszystko było prezentowane podczas spotkania pana prezydenta z mieszkańcami Koszalina, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Idziemy do przodu, mając świadomość, że przed nami jest bardzo dużo wyzwań. Podpisanie listu intencyjnego będzie skutkowało, mam głęboką nadzieję, powołaniem klastra jeszcze w tym roku. To jest ten kamień milowy, o którym wspominałem, pierwszy kamień milowy. Może wydawać się, tak jak prezydent powiedział, że ta grupa interesariuszy, dokładnie czterech, w tym samorząd, jest mała na początku. Rzecz polega na tym, drodzy państwo, żeby dobrze wystartować. To oznacza odpowiednie zbilansowanie mocy popytowej i podażowej. Popyt na energię elektryczną w naszym mieście jest olbrzymi. To jest ponad 360 gigawatogodzin energii elektrycznej. Takie jest zapotrzebowanie Koszalina. Same struktury podlegające pod samorząd to jest około 26 gigawatogodzin energii elektrycznej. To są koszty olbrzymie, które ponoszą mieszkańcy. Ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość zmniejszenia tych kosztów, ale jest jeden warunek. Trzeba wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, energia solarna, również planowane przez spółki komunalne inwestycje w zakresie tych zasobów, które są już w tej chwili dostępne. To wszystko napawa dużym optymizmem i uzasadnia tezę, że osiągniemy ten cel, do którego dążymy. Transformacja energetyczna ma wprowadzić element niezależności energetycznej, co nie oznacza bynajmniej, że całkowicie się odetniemy od źródeł energii. To jest niemożliwe. Ale w znacznym stopniu uniezależnimy się od dostawców energii z zewnątrz. Tym targetem, celem, który chcemy osiągnąć, który będzie jak gdyby konsekwencją podpisania tego listu intencyjnego, jest złożenie dokumentacji o zarejestrowanie klastra. W międzyczasie będą się działy wszystkie działania polegające na przygotowaniu tej dokumentacji, co nie jest siłą rzeczy rzeczą prostą, ale w tym czasie również już planujemy pierwsze działania, które mają zaskutkować zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych, kosztów operacyjnych dla tych podmiotów, które wchodzą w pierwszej fazie do planowanego klastra energetycznego. Ja mogę oczywiście powiedzieć, jakie są korzyści dla mieszkańców w dłuższej perspektywie. Więc tak, po pierwsze, drodzy państwo, wprowadzenie idei klastra to jest wykorzystanie wszystkich bonusów, które daje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Przypomnę, że nowelizacja tej ustawy miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Tam są zapisane ustawowe bonusy i z nich możemy korzystać, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy własną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To jest pierwsza rzecz. Korzystanie zatem z bonusów ustawowych. Natomiast druga rzecz to są możliwości, które się tworzą pomiędzy członkami klastra już w strukturze wewnętrznej, czyli zawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy nimi. Podam przykład. Załóżmy, że jedno z przedsiębiorstw komunalnych podpisuje umowę bezpośredniej dostawy energii od kogoś, kto jest członkiem klastra, a jednocześnie jest producentem, w cudzysłowie producentem energii. I wówczas może taka operacja powoduje efektywne zmniejszenie kosztów, na przykład biletów komunikacji miejskiej, bo można w pewnych optymalnych sytuacjach znacznie obniżyć koszt energii. Klasy energetyczne jest wspólnotą celu. To jest gospodarowanie się zasobami energii, które są w klastrze. To jest kwestia dostępności do magazynów energii, które również będą elementem klastra. To jest kwestia negocjowania cen zakupu energii od sprzedawców. Więc szereg różnych działań, które się prowadzi, optymalizujących jak gdyby koszty energii dla członków klastra. Oczywiście mniejsze koszty operacyjne dla członków w sposób pośredni przełożą się również na mniejsze koszty świadczonych usług. Taka jest idea i ten cel, do którego dążymy. Klaster energetyczny jest definiowany jako przedsięwzięcie biznesowe, komercyjne. Natomiast mój udział jako pełnomocnika miasta, jako powiedzmy mieszkańca miasta, jest również szalenie istotny aspekt środowiskowy. Czyli nie tylko kwestie optymalizacji kosztów operacyjnych co dla spółek komunalnych, firm prywatnych jest rzeczą kluczową, ale również z punktu widzenia mieszkańca, czyli takiej osoby jak ja, ale myślę, że całej naszej społeczności, jest też aspekt środowiskowy. I ja jako pełnomocnik prezydenta jak gdyby za tą kwestię odpowiadam i mocno jak gdyby pilnuję tego aspektu.
12: Piotr Dudziak, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze MEC. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan profesor, wcześniej pan prezydent, to czemu służy podpisanie tego dokumentu, to nie tylko klaster energetyczny, ale tak jak zauważył pan profesor, wykorzystanie wszystkich narzędzi rynkowych do tego, aby wykorzystać lokalny potencjał, potencjał energetyczny. Jak się spojrzy na miasto Koszalin, na region miasta Koszalina, wyraźnie dostrzega się ten potencjał energetyczny, który de facto jest do zagospodarowania, a który na chwilę obecną jest w niewielkim stopniu zagospodarowany. I teraz zagospodarowanie tego potencjału może się odbywać w kilka sposób. Jeden sposób poprzez bezpośrednie skorzystanie z energii odnawialnej, bezpośrednio dla odbiorców końcowych, bezpośrednio dla przedsiębiorców komunalnych, co de facto, tak jak pan prezydent zauważył, w dobie rosnących kosztów paliwowych będzie się przekładało na to, że te ceny nośników energetycznych będą stabilne. Ale z drugiej strony, Koszalin to również przedsiębiorcy, to również biznes, który tak naprawdę bezpośrednio wpływa na, nazwijmy to, dobrobyt funkcjonowania Koszalina i społeczeństwa koszalińskiego. I teraz tego typu przedsięwzięcie, które planujemy zawiązać, w szczególności dla naszego przedsiębiorstwa, wiąże się z tym, że poprzez współpracę, o czym też wspomniał pan prezydent, poprzez współpracę równoległą pomiędzy przedsiębiorcami, które każde ma coś do wygenerowania, będziemy wytwarzać określone dobro, które nie będzie kosztowało tyle, ile standardowo na rynku w Polsce kosztuje, tylko będzie tańsze. To da możliwość rozwoju miasta Koszalin, rozwoju strefy gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i to, co na początku wybrzmiało. Dzisiaj jesteśmy w tym przedsięwzięciu w bardzo małym gronie, gdzie spośród spółek miejskich jest prywatna spółka, która jest wytwórcą energii z paneli fotowoltaicznych. Natomiast zamierzenia klastra, idea fix tego działania jest to, że po zarejestrowaniu w określonej formule klaster będzie się rozwijał i liczymy na to, że w krótkim horyzoncie czasu będziemy poszerzać klaster o kolejne przedsiębiorstwa, które do utrzymania stabilności nośników energetycznych, ceny nośników energetycznych będą miały swój wkład. A przede wszystkim poprzez rozwój gospodarczy Koszalina będziemy w stanie zagwarantować to, że społeczeństwo będzie się żyło lepiej i ten dobrobyt, o którym wspomniałem wcześniej, będzie na dużo wyższym poziomie. Na przykład pierwszy, no tutaj w przypadku tych członków, które dzisiaj mamy do czynienia, firma jest producentem energii elektrycznej, którą w chwilach szczytowych nie jest w stanie odsprzedać na rynku, ponieważ w momencie, jak świeci słońce, zresztą ostatni weekend pokazywał, fermy wiatraków wokół Koszalina stały, a wiatr wiał i to mocno pokaźnie. Dlaczego? Dlatego, że system elektroenergetyczny był przeciążony i nie był w stanie odebrać energii elektrycznej. A w sytuacji, o której my mówimy, przy współpracy operatora energetycznego, z którym bardzo dobrze się współpracuje, jesteśmy przekonani, że uda nam się tą energię dostarczyć i wykorzystać, przez co my będziemy mogli wtedy dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw komunalnych zakupić tę energię po bardziej preferencyjnych warunkach, niż to standardowo występuje. A to jest taki skromny przykład. Ja Państwu tylko podam. System elektroenergetyczny w ubiegłym roku miał nadwyżkę energii elektrycznej z OZE niewykorzystanej na poziomie około 1,3 terawattogodziny. To jest bardzo dużo energii elektrycznej, która pozwoliłaby na kilkumiesięczne zasilanie takiej aglomeracji jak Warszawa, może nawet więcej niż Warszawa, może na 4-5 miesięcy. To jest to, czego już Polska dysponuje takimi systemami wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej, a która do końca jest niewykorzystana. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, zresztą to obserwujemy, jak się przyjeżdża tutaj w obszar nadmorski, Koszalin, sąsiednie okręgi, to widać, jak te inwestycje rosną. Jeżeli wykorzysta się narzędzia, które są dzisiaj dostępne na rynku, które są, to perspektywa rozwoju Koszalina i zabezpieczenia ludzi, społeczeństwa, firm, nośniki energetyczne, które są kluczowe w realizacji wszelkich procesów i biznesowych, i życia społecznego, istnieje na to, żeby to będzie scena stabilna, będzie podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania. Nie chcę wspominać, że będzie taniej, bo zawsze mamy tą inflację, ale na pewno będzie to konkurencyjne w stosunku do innych rynków krajowych. Z jednej strony by można powiedzieć, tak, inwestujmy w panele fotowoltaiczne, prawda? Tylko z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy ta energia jest tutaj nadal jeszcze potrzebna, czy co my z nią zrobimy. I na to jest potrzebne właśnie takie stowarzyszenie gospodarcze. Dzisiaj mówimy o tym klastrze energetycznym, który poprzez opracowanie strategii będzie kreował rozwój tego rynku. Jeżeli klaster energetyczny może dotyczyć powiatu albo sąsiednich gmin, to wtedy w takiej formule gospodarczej jesteśmy w stanie wypracować. Potrzebny jest tyle fotowoltaiki, tyle wiatraków dla systemu elektroenergetycznego, powtórzę znowu z operatorem dystrybucyjnym, który tutaj jest na miejscu, rozmowa, a co możemy wprowadzić do systemu. Połączenie tych kompetencji, które dysponujemy, pozwoli na to, że to, co jest tutaj, będą się mogły rozwijać na przykład panele fotowoltaiczne, kolejne wiatraki. Będziemy wiedzieć, co z tą energią zrobić i nie będzie sytuacji, jak mamy w chwili obecnej, że wiatraki, które są, nie pracują, panele fotowoltaiczne nie sprzedają energii elektrycznej. Idea fix. Wszyscy powinniśmy być zadowoleni z tej współpracy. Nie jest to forma działalności gospodarczej, także tutaj w tym przypadku to jest właśnie bardziej w formie takiego stowarzyszenia, do której dopraszane będą podmioty, które w ramach podpisanej wzajemnej umowy o współpracy będą generować określone zadania w obszarze energetycznym. To nie musi być tylko i wyłącznie energia elektryczna. Podkreślam, jest tyle nośników na rynku energetycznych odnawialnych, że Koszalin ma bardzo duże szanse na to, że przy dobrej zagospodarowaniu i rozwoju tych wszystkich obszarów, no będzie wyjątkowym miejscem w Polsce, że rzeczywiście będziemy mieli bardzo duży udział energii odnawialnej w całym tym miksie energetycznym, który będzie. Jeżeli nie fotowoltaika, jeżeli nie wiatr, to co jeszcze, tak? Na przykład biogaz albo biometan, na przykład wodór.
3: Władze zakładają, że koszaliński klaster energetyczny zostanie zarejestrowany do końca tego roku. Pierwszymi efektami mają być niższe koszty utrzymania miejskich placówek, takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły, co docelowo ma odciążyć budżet miasta, a tym samym w późniejszym czasie portfele mieszkańców.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Numer 1 w Koszalinie.

0: SK Koszalin. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.
0: SK Koszalin.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20.

0: Gibbs i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać to tym razem 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na Fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z Fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Disnaraka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Podobnie Oki. Nobody Loves You to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko. Jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować.

0: na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gad Vivi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max. To tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami. Jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłopo na fidę. A do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.

Jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi. Ale i tak mnie nie ma w nim, jestem na mieście, robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla mnie życie

0: bądź.
1: Eska Koszalin.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Atutowe i Andrzej Zaucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apollo G, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numery, które wypadły, a sprawdźmy, jak wypadły inne, te, które usłyszycie teraz. Właśnie wspomniane, Tako Hemingway, Livka i Zepi Zep, Frascati. To tydzień temu było miejsce siódme, tym razem to już miejsce dziesiąte. Gramy, Mati Fuczyło, let's go!
3: Rap, rap, rap, dwudziestka. Głosuj na SKPL 10.
5: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zep.

dzieci młodych ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić. Bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej. Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM. Potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

nudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak złoty.

I nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Win, Gips to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. I właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na siódmym.

Trzymałaś planszę, że chcesz iść na wtedy, żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślą. Większe masz szanse. Jestem na nie, co tak są, są, są. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych rap dwudziestki. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to szóste miejsce rap dwudziestki. Tydzień temu była to ósemka, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane, a więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Gips i Kukon, Ty masz. To miejsce czwarte rap dwudziestki. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap dwudziestki. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca z przed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego. To spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z

miejscu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo

Miu PZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie. Rap 20 gramy. Najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl. Układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2115. Teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. California Love i Whitechor to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters Fundacja. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: SK koszali.
1: Legenda.
2: Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
7: Autopromocja.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

widać obrazy, nie na mnie. Obrazić się pośleją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie?